wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo

wygrać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Zaczynamy od stłuczki na trasie S2 na wysokości lotniska w stronę Palucha. W tym miejscu na pewno trzeba liczyć się z utrudnieniami. Coraz więcej aut jedzie też z Łomianek w stronę Warszawy. Największy ruch jest teraz na wysokości Młocin. Ciasno także w Alei Armii Krajowej przy dojeździe do Słowackiego. Najwięcej aut teraz w rejonie Parku Olszyna. I jeszcze ważna informacja dla pasażerów. Dzisiaj wieczorem zmiany w komunikacji miejskiej przy Jeziorku Czerniakowskim, a powodem jest frezowanie ulicy Gołkowskiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj maksymalnie 22 stopnie pokażą termometry. Niestety będzie nieco mniej słońca niż wczoraj, chociaż wszystko wskazuje na to, że

0: Raczej padać nie powinno.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
0: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic się nie stało, klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
1: SK Warszawa News.
0: Rakiety, bolidy i roboty w jednym miejscu. Na Politechnice Warszawskiej trwają targi Konik. Studenci kół naukowych prezentują widowiskowe konstrukcje i nowoczesne technologie, nad którymi pracują.
5: Antena paraboliczna do odbioru danych satelitarnych.
6: Samoloty bezzałogowe.
7: Łazik Sirius 2.
8: Elektryczny bolid, napęd na 4 koła.
0: W gmachu głównym i przed budynkiem Politechniki zgromadziło się w sumie 90 kół naukowych i organizacji studenckich. Targi potrwają do 17. Nadal można bezpłatnie korzystać z sauny przy Czerniakowskiej. Trzeba się tylko wcześniej zapisać.
1: Jankes.
9: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
10: Ojoj.
9: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
11: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
12: Ja za chwilę do łazienki.
9: Kto jest już na nogach? Niech da znać.
11: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: Eska Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Piotrowski nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: Tak jest, święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek?
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówią czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer, pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie, bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: Każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne blasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry. No.
2: Jesteś ale jak naszym chcesz, słoneczkiem. To ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak. No,
0: o spacerach rozmawiamy dzisiaj, dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego
1: dziekość
2: rana.
1: Z samego
2: ale to
1: rana.
2: Zupełnie jak Daniel Martyniuk, to też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha.
2: I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, uwaga, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: No, zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz. Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua Lipy, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon, a to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: Mm-hmm. No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Kama i Wiktor.
5: Radio SK. Radio SK.
0: Kradnę Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
9: Nadal duże utrudnienia na S2 po stłuczce na wysokości lotniska. Coraz więcej aut jedzie też z Piaseczna do Warszawy. Przytkana jest Toruńska od Łabiszyńskiej. Korek ciągnie się aż do Gwieździstej. Więcej samochodów także w Prymasa Tysiąclecia, zwłaszcza na dojeździe do Jerozolimskich. Ale za to Wawelska na razie przejezdna. Delikatne przystoje tylko w okolicy pomnika lotnika. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to dzisiaj na pewno już mniej słońca niż wczoraj, ale jeszcze wszystko wskazuje na to, że bez opadów deszczu. Na razie 9 stopni pokazują termometry. Maksymalnie zobaczymy około 22. No i musimy przygotować się na to, że od jutra już będzie zdecydowanie chłodniej. Maksymalnie jutro około 16 stopni.
8: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
9: Zbliża się 6.30. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń.
10: SK Sport News.
9: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
11: Jankes!
12: I Wiktor!
13: W Radiu SK!
14: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak, tak.
15: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
14: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
15: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
14: Dzień dobry! Tak jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogajdo wydawca tak słucha i mówi, o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre.
2: Piz?
0: No?
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi. No,
1: no ale my dzisiaj w dniu stópkarzy, w dniu podologii.
0: No, ale dobrze, to jest święto stópkarzy, ustaliliśmy. No czym się zajmuje podolog?
2: To się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog, chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro święto stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć. Mój mąż dziś o 5:30 zabrał mnie przed pracą na spacer na linię samochodową.
1: Ważne tylko, kto płaci.
0: Ciekawy prysznic.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Wyjątkowe.

0: 20 października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: skoro jest dzień podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj. O, brzmiało jak Karolina.
1: Karolina z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Boże, w ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Dzisiaj ten głos, bałam się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
2: Ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
1: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona
2: się,
1: po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku, co to jest ta Hyroxa?
2: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy z sobą bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, on musi przyjść do mnie na trening personalny.
3: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
1: Ale Wiktor...
2: Ja cały czas biegnę i mówię.
1: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
2: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
1: I nie lata.
2: To się to czołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
2: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka
0: była.
2: Całowa, prawda?
0: Tak, no. to był ten sam incydent, tak. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
2: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku.
0: Tak,
1: nie, nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
2: Nie,
1: dobrnęłaś
2: za 100 lat.
1: Do 1/3 swojego życia i 100 dostajesz od nas.
2: Dziękuję.
0: To jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
2: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestią, Paulina. Wiem, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
1: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
2: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam, oczywiście, ja się w ogóle nie dam, absolutnie. Więc 12:30, 12:50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
0: Nie przegadasz jej.
2: Nie. A szukacie kogoś w radio?

0: stwierdzić, że świnka, bo to nie świnka. To lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
1: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
2: Reklama.
3: Tato, z czego były pierwsze książki?
4: Z glinianych tabliczek?
3: To jak wtedy zaginali rogi?
5: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
21: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Uwaga, kierowcy, o tej porze już dosyć spore utrudnienia na stołecznych drogach. Mocno przytkane Aleje Jerozolimskie, korek od Ronda Regana do Bitwy Warszawskiej. Stoi też Bitwy Warszawskiej w stronę Szczęśliwskiej i Wawelska w stronę Pomnika Lotnika. Duże utrudnienia również na A2 w obu kierunkach na wysokości lotniska oraz w Prymasa Tysiąclecia, szczególnie przy Dworcu Zachodnim. Poza tym wolniej teraz pojedziecie Łopuszańską w stronę Alei Krakowskiej. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to będzie całkiem nieźle, chociaż już nie tak fajnie jak wczoraj. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie zobaczymy w ciągu dnia. Dzisiaj będzie nieco mniej słońca, ale na pewno bez opadów deszczu. Za to jak jutro zacznie padać, to wszystko wskazuje na to, że przestanie dopiero po weekendzie.
25: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
26: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz.

0: Prokuratury w Ostrołęce.
1: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zaględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
0: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
2: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
0: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
3: SK Warszawa News.
0: Zmiany w komunikacji po otwarciu metra na Bemowie. ZTM konsultuje z mieszkańcami nowe trasy autobusów. Zmiany obejmą Bemowo, Ursus, Włochy i część Woli. Z rozkładów mają zniknąć 4 linie, w zamian pojawią się 2 nowe.
4: Zawsze, gdy metro wjeżdża w nowy rejon Warszawy, przygotowujemy korekty zmian w komunikacji naziemnej.
0: Mówi Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM. Dziś w Teatrze Studio startuje Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu Ciało i Umysł. W programie spektakle taneczne, spotkania i warsztaty.
3: Jankes,
5: Kama
3: i Wiktor. W Radiu SK.
6: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
7: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
8: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
6: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka.

0: Razem raźniej, jasna sprawa. Felix, Jen i Jasmine Thompson zrobili to razem 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne, Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIF.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu, nie wiem czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem tamten.
1: No właśnie w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest.
1: No.
0: Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, ale wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1 poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Dawaj. Czy latawica to odmiana latawca?
0: Dobrze. Zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
4: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to Radek zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry,
0: Jezu,
1: telefon
0: przy uchu,
1: prosimy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga,
2: trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Fajda lewa.
0: Mhm. Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: No to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Gdzie poza lasem rosną grzyby?
6: Pod laski. Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem? No to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: W fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
0: Ała, rzeczywiście, ała!
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: No, gratulaciones. You are very good zawodnik, zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
2: W Radiu SK. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. To już się kameru.

0: pewnie jakieś dangerous newsy będą u Pauliny, zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję to tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: pan
0: nas.
1: Prezydent,
0: pan
1: no.
0: prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Czy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
3: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Cały czas spore utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Korek ma już prawie 9 kilometrów, więcej o tym już za chwilę w newsach. Korkuje się też Wisłostrada, najgorzej jest w rejonie Zamku. Korek zaczyna się przy multimedialnym parku Fontan i ciągnie się za most Śląsko-Dąbrowski. Mocno przytkane jest też Wybrzeże Helskie. Utrudnienia od ZO aż do zjazdów Kłopotowskiego. Duże utrudnienia też na S8 od Toruńskiej do Armii Krajowej. No i stoją też Wawelska w obu kierunkach i Aleja Niepodległości w stronę Wawelskiej. Pogodowo na razie całkiem nieźle. 10 stopni pokazują termometry. Dzisiaj maksymalnie będzie około 22. Od jutra ochłodzenie. Jutro maksymalnie tylko 16 stopni na termometrach i jutro już sporo deszczu.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
8: SK Sport News.
9: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elisę Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
12: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
12: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
13: Podobno.
14: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczekał. Nie wiem.
13: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju, który leży zawsze tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu.
2: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: I po reklamie.

0: to dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
3: No i?
4: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
3: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
4: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, no. Proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
3: A co, jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
4: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane. Pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
3: Znaczy, wie pani co, a ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
4: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
3: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
4: porozmawiała. To nie problem. Tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
3: No ale dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
4: No tak.
3: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
4: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
3: Gdzie ja to będę palić?
4: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
3: Nie, no to dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
4: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
5: Zostałaś wkręcona.
3: K***a, Tomek, wiesz co, k***alaj za przeproszeniem. Właśnie mówisz, że mi ktoś wkręca. Mówisz, że mi ktoś wkręca, no.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: pięknie płyniesz. No teraz wy pięknie jedziecie do pracy. Uwaga kierowcy, podaję na dziś aktualne stawki. 95, 6,83, olej napędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
1: I tankując bak do pełna, można nieźle popłynąć. Chyba, że...
0: Przypomniamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu. Z łez.
1: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać. Jeżeli wskoczycie na SKPL i zgłoście się do naszej zabawy

0: Wkład dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Cały czas bardzo duże utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Korek ciągnie się już od Przyczółkowej aż do Kolonii Opacz. Ciasno też teraz na Moście Grota. S8 korkuje się od Łabiszyńskiej do Parku Olszyna. Stoi też Wybrzeże Helskie przy ZOI, Aleja Solidarności w stronę Wybrzeża Kościuszkowskiego. Do tego Wawelska zakorkowana w obu kierunkach. Najgorzej przy pomniku lotnika. No i mocno przytkana Aleja Bitwy Warszawskiej w stronę Kolonii Opacz. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to dzisiaj póki co na razie sporo słońca, chociaż po południu ma być więcej chmur, dzisiaj bez opadów deszczu. Ten deszcz synoptycy zapowiadają dopiero na jutro. Temperatura teraz to 11 stopni, a maksymalnie na termometrach dzisiaj zobaczymy około 22 stopni.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Minęła 8. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
21: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
20: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
16: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać

0: Na przykład badania, czy też zabiegi medyczne, no i generalnie potrzeba kilku osób.
1: Mówi to na kot z łódzkiego ZOO. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego ZOO zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
2: SK Warszawa News.
1: Lotnisko Chopina z nową płytą postojową. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość warszawskiego portu i usprawnić obsługę pasażerów.
3: Po zakończeniu modernizacji w 2029 roku będziemy gotowi spokojnie przyjmować ponad 30 milionów pasażerów rocznie.
1: Mówi prezes Zarządu Polskich Portów Lotniczych Łukasz Haberski. Łatwiej znajdziecie komunikację zastępczą na stacji metra Wilanowska. Pojawiło się tam nowe oznakowanie, które ma szybciej kierować pasażerów do odpowiednich autobusów. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, oznaczenia pojawią się też na innych stacjach.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
4: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
5: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
6: Cześć Eska, ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. Kiskowany wygrał tę olimpiadę.
4: Na czasie, na czasie. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: śpiewam nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu dnia.
0: Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I poprawić
0: majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, okay, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to focz.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: SK tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
0: Czy możemy porozmawiać
2: ile ty jesteś pierścionką?
0: Tak, dla facetów. Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
0: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
0: A właśnie.
2: A dojazd skąd, znaczy skąd dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. O. Musisz go bardzo kochać.
0: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połektało nasze ego. W związku z tym Eska tankuje do pełna.
0: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
3: Super.
0: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś
3: właśnie,
0: prywatnych inicjatyw?
3: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
0: No.
2: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
0: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We pray.

0: Od samego rana Kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego. Będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu ETSK. Radio SK. Jedno jest pewne. Kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaimase.
5: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
6: Hej Ania, dokąd jedziesz?
7: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
6: Opowiadaj!
7: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
8: Bądź jak Ania, kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: wielkości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Korek na południowej obwodnicy Warszawy ma już ponad 10 km, to po stłuczce w okolicy lotniska. Utrudnienia zaczynają się od wysokości Ursynowa i ciągną do Kolonii Opacz. Kierowcy stoją teraz też na moście południowym w stronę Wilanowa. Ciasno też na Wisłostradzie w stronę centrum, na Siekierkowskiej w stronę Mostu Siekierkowskiego i Wale Miedzeszyńskim w stronę Mostu Łazienkowskiego. 11 stopni pokazują na razie termometry. Dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia zobaczymy około 22 stopni. Niestety początek dnia słoneczny, to jest akurat dobra informacja, ale po południu pojawi się nieco więcej chmur. Dziś bez opadów deszczu. Wstępnie pierwsze opady deszczu według synoptyków pojawią się jutro i tak będzie padać aż do weekendu.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
3: Kana i Wiktor. Radio SK.
4: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
5: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
4: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
6: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
5: I w tym momencie pani szef, nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: kiedyś był taki zespół Las Ketchup, a serehe.
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: No właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć SK, ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna, bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes, jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wyjątkowo

0: października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
6: I po reklamie.

0: atak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Ale poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Janke stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bochomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Korośie, Lisońta, również mają swoje teorie.
2: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
3: To na bank był Wałbrzych, bo ja jestem autorem tego cytatu, to na 100%, a jeżeli, jaka tam jest odpowiedź, że mury mówią?
2: Ściany mówią.
3: Ściany mówią, to moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł, albo może być, mogą być Ateny, bo tam, no tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
2: Ty, ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
3: Tak.
2: Okej, dobry pomysł.
3: Ateny albo Berlin.
2: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie, Kraków.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie, nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: możemy wytypować, dokąd zabieramy was na odlot ściśle tajny, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym Messengerku dużo różnych waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagrama.

0: Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
14: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Uwaga, kierowcy, cały czas duże utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Oprócz tego także stoi Aleja Stanów Zjednoczonych. Korek od Saskiej Kępy aż do Torwaru. Przytkana też jest Czerniakowska od Solca do skrzyżowania z Józefa Beka. Kierowcy stoją również z Piaseczna do Warszawy, no i duży ruch na moście południowym w stronę centrum.
18: Wszyscy straszą, że to jest ostatni taki ciepły dzień. Zobaczymy, przekonamy się jutro. No, oby nie, ale październik rzeczywiście ma to do siebie, że lubi zaskakiwać i od jutra więcej deszczu ma się pojawić w Warszawie. 13 stopni w tej chwili, dziś maksymalnie 21. Trochę to słońce z nami dziś zostanie. Od jutra może być różnie, ale w przyszłym tygodniu są szanse, że jeszcze na chwilę słońce do nas wróci.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
19: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
20: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
19: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
21: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
19: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
17: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa czterech osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
22: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
17: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości.

0: części karma, a także koce, pościel czy plandeki.
1: SK Warszawa News.
0: Studenci prezentują swoje projekty i najnowsze technologie. Trwają studenckie targi Konik na Politechnice Warszawskiej. W gmachu głównym i przed uczelnią można zobaczyć m.in. bolidy, drony i rakiety.
2: Energetyka, magazynowanie.
3: Zobaczyłyśmy muzykę, więc podeszłyśmy.
4: Można dużo ludzi poznać, no i tak zgłębić temat.
0: Mówią studenci, a targi potrwają jeszcze do godziny 17. W piątek startuje 20. festiwal Lalka też człowiek. Spektakle zobaczycie m.in. w Domu Kultury Kadr i Służewskim Domu Kultury. Wstęp jest bezpłatny.
5: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damian Dodowicz już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: 18 minut po godzinie 9, Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
3: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
2: Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
10: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Nelly Furtado, Maniter w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
18: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
17: Do zobaczenia!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
21: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
3: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15 zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbi.

0: czarnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Hej Ania, dokąd jedziesz?
2: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
1: Opowiadaj!
2: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
3: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Sprawdzamy, co dzieje się na stołecznych ulicach. W tym momencie korek na południowej obwodnicy Warszawy ma już około 12 km. To efekt stłuczki na wysokości lotniska. Oprócz tego duże utrudnienia też w Prymasa Tysiąclecia. Korek między Dworcem Zachodnim a Obozową w obu kierunkach. Stoi również Wisłostrada od Cytadeli do Zamku. No i duży korek w Alei Stanów Zjednoczonych. Zaczyna się przed Mostem Łazienkowskim i ciągnie aż do Torwaru.
12: I jeszcze słońce jest, choć niektórzy właśnie pesymiści mówią, że jeszcze, bo jutro za tym słońcem będziemy bardzo tęsknić i to jest możliwe. Na razie na termometrach 15 stopni, dziś maksymalnie nawet 20, więc całkiem przyjemny 8 dzień tego października, ale od jutra, no, podobno deszcze w Warszawie i tak może to potrwać przez kilka dni.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Jest 10. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
13: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
11: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
14: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
11: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
15: SK Warszawa. Sport.
11: Nie milkną echa decyzji o zamknięciu sektora gości na stadionie Legii przed niedzielnym meczem z Wisłą Kraków. Sprawę kwestionują PZPN i Ekstraklasa. PZPN zażądał rozwiązania alternatywnego, jeżeli sektor rzeczywiście nie może być używany. Ekstraklasa poprosiła Legię o pilne wyjaśnienia. Czasu jest niewiele, bo wojskowi już w niedzielę podejmą białą gwiazdę. Za to Polonia Warszawa ma jeszcze czas na przygotowania do kolejnego meczu. 23 października czarne koszule podejmą przy Konwiktorskiej Mieć Legnica. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.
12: Dwie minuty po godzinie 10. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i zagrą ją już dla was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli

0: Hit Waste, Tinelli, Major League DJs. 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu, uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wyjątkowo.

0: października, ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 000 zł. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu Esce.

0: hot. Inna, ciekawe, czy tam dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny. Radio
2: SK. Autopromocja.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
9: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
10: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
11: Ktoś powiedział pyszne.pl.
12: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października Double Tree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
14: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E. To będzie ostatnia reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. Reklama. Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaima se.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: W klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Rasz duże wyzwanie.
1: Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Mapy drogowe nie zawodzą, jak zawsze S8 trochę stoi w korku i Wisłostrada korkuje się tam, gdzie zazwyczaj, no bo jest czwartek i rozumiemy, że jeszcze wszyscy jesteście w pędzie. Uważajcie na te korki, gdyby coś się działo na trasach, możecie dać znać oczywiście deskowy messenger. W pogodzie trochę słońca nam zalżało.
6: Tak, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to na razie no, to słońce jest, ale jeszcze się chowa. Po południu tego słońca będzie zdecydowanie dużo mniej. 17 stopni pokazują teraz termometry. Maksymalnie możemy liczyć na 22 stopnie i warto skorzystać z tego dnia, obojętnie czy będzie słońce, czy tego słońca nie będzie. Najważniejsze jest to, że padać nie będzie.
1: I bo jutro to już no nie właśnie. Wiadomo, co z tym deszczem.
6: Jak jutro zacznie padać, jutro, to po weekendzie dopiero przestanie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
6: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
7: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
6: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
8: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
6: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
5: SK Warszawa. Na czasie.
6: Przed nami niedziela z neonówką. Kabaret wystąpi na Torwarze ze swoim nowym programem Pokolenie DNA. A jeżeli chcecie zobaczyć ich na żywo, to mamy dla Was wejściówki. Wystarczy, że napiszecie na radiomałpa.sk.pl. Dziś do 17 na Politechnice Warszawskiej, drugi dzień targów Konik. Studenci pokazują swoje widowiskowe konstrukcje, m.in. rakiety, bolidy i roboty. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. A o 18 możecie wpaść na Kruczą 17. Tam czeka wymianka ciuchowa i to dobry moment, na przykład na odświeżenie garderoby.
1: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać posłuchę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

0: Ellie Goulding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się 4-dniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy 4-dniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
8: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
13: I po reklamie.

0: pierwsza o cenach w Radiu SK z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Euro Samochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
6: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
3: I po reklamie.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity Wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
8: Hej Ania, dokąd jedziesz?
9: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie.

0: tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Na S8 teraz spory korek, bo stoicie od dywizjonu 303 do Powązkowskiej. Na 7 z kolei utrudnienia od Łomianek do Hutnika Warszawa. Większe niż zwykle o tej porze problemy macie na Prymasa Tysiąclecia w obie strony, a to po wypadku na skrzyżowaniu z Kasprzaka, no i miejscami zderzak również na Łopuszańskiej.
7: A jeśli chodzi o pogodę, no to już chyba naprawdę, no, to już chyba ostatni dzień, co?
6: Taki... Ostatki dzisiaj.
7: Tak, więc jeśli jest tylko opcja, moi drodzy, żebyście korzystali, to na pewno warto. W tej chwili 17 stopni, może 18, dojedziemy do 21-22. W nocy z czwartku na piątek mogą zdarzyć się już przy opady deszczu. No i temperatura jutro w okolicach 10, no może 11 stopni od rana.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
6: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
8: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
6: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
6: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w Zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
10: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
11: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
6: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
5: SK Warszawa News.
6: Przed nami finał konkursu na ulubioną księgarnię Warszawy. W tym roku zgłoszono prawie 1000 propozycji. Z finałowej 20 jury wybierze zwycięzców, mówi Diana Krawiec, przewodnicząca jury.
12: To już jest 7 edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
6: Wyniki poznamy 18 października. Znamy turystyczne odkrycie Mazowsza. Wśród wyróżnionych są Twierdza Modlin, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Dzień Szkocki w Wiadowie. Teraz zwycięzcy powalczą o nagrody ogólnopolskie.
7: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly. Świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego. Zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej, do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów w specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej w specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj AirRotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

ТСК Варшава. I've been fighting.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
10: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
11: Do zobaczenia!
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Neptun i Kai, What If na antenie Radio SK, tuż przed godziną 13. Dobra energia, tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20. Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nie, nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wyjątkowe miejsce.

0: października, ulica Krujecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Bricomarché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Będzie te 20 stopni na termometrach. Na pewno dzisiaj będzie i to bardzo możliwe, że to jest ostatni dzień w tym roku, kiedy taką temperaturą będziemy się cieszyć. W tej chwili 19,5 stopnia. Chmury są, ale z tych chmur jeszcze dziś do końca dnia padać nie będzie. Mogą pojawić się jakieś drobne opady nad ranem. Teraz te opady takie większe dla Warszawy przełożone są na sobotę. Jutro słonecznie, ale termometr nie przekroczy 12 albo 13 stopni.
5: A jeżeli chodzi o korki, no to ciasno teraz zrobiło się na Wawelskiej. Podobnie jest w Niepodległości. Stoi też most Grota, to w stronę Bemowa. Jeżeli możecie, to omijajcie również Sikorskiego i Chynka. No i duży ruch macie na Siódemce, to na wysokości Parku Młocińskiego.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: 13. Agata Chruściak. Zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii podwyżkowej i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
6: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
7: Jaka to była kobieta?
8: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodził.
6: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
5: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
9: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
5: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali. Część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
3: SK Warszawa News.
5: Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie metamorfozę. Zostanie zwężona do dwóch pasów, a w środku powstanie park linearny z zielenią. Przy okazji będzie remont instalacji podziemnych.
10: Tam są i sieci energetyczne, i sieci światłowodowe, i sieci kanalizacyjne, i wodociągi.
5: Mówił nam Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Zakończenie remontu planowane jest za 2 lata. W sobotę na Bemowie jesienne sprzątanie świata to od 9:00, a dla uczestników, którzy przyniosą również odzież i elektrośmieci, będą specjalne sadzonki.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam dla was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie, a na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek, 8 października w Esce. Już gramy. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kaigo i Max Machnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Podkreślmy to na antenie Radio SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotupką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRae za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Polsce.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalade Remix w piątki i w sobotę. Tam w Escalade Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz. Red Hot Chili Peppers i numeru By The Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sanach u nas.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa noc.

0: Podkręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: salatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat. Zawdzięczamy to Flow. Talking Body w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie. Kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Mediaexpert,
1: taniej masz. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym

0: najchłodniejszymi dniami, przynajmniej w najbliższym czasie. Opady deszczu możliwe w nocy, możliwe też w soboty, Warszawa.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
3: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
2: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
3: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
4: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
5: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
4: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
2: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak. A jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
6: SK Warszawa. Na czasie.
2: Azjatyckie przysmaki na wyciągnięcie ręki w weekend w Pałacu Kultury i Nauki. Smaczny targ. Kulinarnej podróży towarzyszyć będzie program artystyczny i sportowy. Jeszcze przez 3 godziny na Politechnice Warszawskiej trwają targi Konik. Studenci kół naukowych prezentują swoje konstrukcje.
7: Energetyka, magazynowanie.
8: Zobaczyłyśmy łazika, więc podeszłyśmy.
2: Mówią studenci, a wejście dla chętnych jest darmowe. Można odkurzyć łyżwy. O 20:00 rusza wieczorna ślizgawka na Torwarze. Pojeździcie przez 1,5 godziny. Oczywiście w rytmie eskowych hitów.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hitów, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia, 14:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Klasyk nad klasyki. Eminem, Ed Ruin, Slim Shady na antenie Radio SK, 14.15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalna to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki. FDM.pl.
16: I po reklamie.

0: Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może to numer sprzed kilkunastu lat Ciary z Justinem Timberlake'em. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy i to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zain i Sia, Dust Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
5: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
6: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. I raczej masę.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło Ekstra Łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie w zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
17: I po reklamie.

0: Oliwka, poza tobą nic w Radiu SK, tuż przed godziną 15. Obaj przez chwilę mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20. I mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
7: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemdi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bye.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: Na S8 korek teraz w Puchałach. Stoicie od węzła Opacz. Duży ruch już na Witosa i Sikorskiego. Wypadek macie na Jerozolimskich tuż przed Włodarzewską. Stoicie od Łopuszańskiej do Prymasa Tysiąclecia. No i ciasno robi się już powoli na Dźwigowej.
11: Moi drodzy, do 8.

0: Chłopak miał kask z kamerką, a wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
1: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost: mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
0: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
3: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
0: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
4: SK Warszawa News.
0: Student Games Festival w Warszawie, dziś i jutro Pałac Kultury i Nauki, zamienia się w Centrum Świata Gier. Można wypróbować 22 studenckie gry z 10 krajów i spotkać ich twórców.
5: Są na po prostu niesamowitym poziomie. Ci ludzie wiedzą, jak programować, jak robić stronę wizualną, jak projektować mechaniki.
0: Mówił nam Paweł Miechowski, organizator festiwalu. Wstęp jest darmowy. Nowy system sterowania ruchem na trasie WKD już działa. Prace objęły 25 km dwutorowej linii, 4 posterunki ruchu i 16 przejazdów kolejowo-drogowych.
4: Słońca i koroście.
6: Czyli SK.
4: SK. W radiu SK. SK.
7: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi: oj, daj.
8: Jakbym był co najmniej w lewym narożniku.
7: Właśnie.
8: A w prawym koroście.
7: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy. Aha. No nic, nie
1: to
0: będę.
1: Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak. No nic, mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Dorobiłbym. Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, że mi się nadawał, jest napisane: szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake your

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Extra.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose...
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co. Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozgość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15 zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
14: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
18: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
19: Do zobaczenia!
2: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radio SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu Warta. Cześć Marta.
2: Siemanko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Mhm. Cześć Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, ale się takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Mhm. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Mhm. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Aha, no. Czy można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład?
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby
3: dokładnie
4: bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nurcja. Nasturcja, Nasturcja chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no, albo noga.
4: wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa na Radiu SK.

0: Attack. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, tytuł jest Głucha noc.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czy mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata,
1: czy
0: że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No, no nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment wesce.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterię, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, stań, powiedz, nie jesteś, to wtedy wyrzucasz tamte elementy elektrycznej baterii.
1: A jak tam wyrzuciłem skórkę od banana, to teraz pójdę do więzienia?
0: A była elektryczna?
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Reklama.
3: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
2: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaimase.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Mocno zatkała nam się Wisłostrada. Stoją też jerozolimskie, to od Kleszczowej do Prymasa Tysiąclecia. Armagedon dzieje się teraz na S8, bo korek macie od Blizny Łaszczyńskiego aż do Jagiellońskiej. No i omijajcie też siódemkę, to od Łomianek do Hutnika Warszawa.
9: A propos Armagedonu, kto wyreżyserował Armagedon, Cinek?
10: Ojejku, pamiętałem, czekaj. Michael Bay.
9: O, widzicie? Nie mówiłem tego Cinkowi. Cinek się zna na filmie. Bardzo miło z takim człowiekiem.
10: Znaczy na jednym filmie, na Armagedonie.
9: Armagedon jest specjalistą od tego. Jutro 15 stopni. Będzie w Warszawie, nie będzie żadnych opadów, natomiast słońce będzie zasłonięte przez chmury.
10: Za chmurami.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole-Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
11: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
8: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci.

0: dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
1: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
2: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
3: SK Warszawa News.
2: Ślady historii widziane z ponad 200 metrów. Specjalna aplikacja wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość. Dostępna jest ona na tarasie Highline, gdzie obraz starej Warszawy nakłada się na panoramę współczesnego miasta.
4: Było to robione z prawdziwych zdjęć, z realnych rozmów z historykami.
2: Mówi Przemysław Konieczyński, dyrektor Highline Warsaw. Przez aplikację zobaczymy też zarys granic warszawskiego metra. Będą kolejne prace drogowców i zmiany w ruchu. W weekend asfaltowanie lewych pasów ulicy Towarowej przy placu Zawiszy. W poniedziałek ruszy asfaltowanie ulicy Jagiellońskiej.
3: Sońta.
5: Sońta.
3: I Goroście.
5: I Goroście.
3: Czyli SK.
5: SK.
3: Radio SK.
6: 2 minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
7: O!
6: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzi ćma do podologa. Zapraszam.

0: lubi zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. Wanty Kulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Też. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia. Przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi... W czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów,
0: o nie.
1: Prawda?
0: No, o ratu.
1: Córka złożyła CV do żabki, odrzucili.
0: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie, jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
0: A.
1: Podolog mówi... No, rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho, a po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba tylko ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Radio SK. Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: I po reklamie.

0: Supergirl.
1: To śpiewa Anna Naklab, wiesz?
2: Tak.
1: Wiesz, ona jest Niemką?
2: Tak, mimo że jej nazwisko Naklab od tyłu to Balkan.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki i w tej sprawie jest z nami Malwina.
1: Cześć Malwina.
4: Cześć.
1: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
4: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
1: Żeby z Robertem poświrować?
4: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym hiszpanem.
2: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
4: Dokładnie.
1: No i czym to, się różni od oryginału?
2: To jest całkiem zrozumiałe.
1: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
4: Jezu, super, dzięki.
2: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
1: Tak,
2: to ja mam
1: tak.
2: Żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
1: Bardzo
4: dobrze.
1: Bardzo dobre. Ja mam drugi żart. Skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
4: Oczywiście.
1: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa.
1: No dobrze,
0: dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie wiem, bo to kwas jeździć.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie?
1: Żeby... Mm-hmm. Ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie, nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
20: I po reklamie.

0: Everlasting w Radio SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Co chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: października. Ulica Krujecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Aleja Prymasa Tysiąclecia stoi od Jerozolimskich do S8. Zatkany też zjazd z Jerozolimskich w 4 czerwca w kierunku Ursusa. Duży korek macie na Chynka i Łopuszańskiej. Stoi też Wawelska w stronę pomnika lotnika. No i ścisk na S2 to od węzła Opacz aż do Puławskiej.
15: Zadziwiające jest to, że ludzie, mimo że słyszą, że są korki, to i tak wychodzą z pracy, wsiadają do samochodu i robią jeszcze większe. To jest naprawdę, gdzie tu jest logika?
16: Bez sensu. Możesz spokojnie pościelić sobie na wersalce w open space w swojej firmie, prześpisz się i możesz dłużej pospać, bo jutro rano jesteś już w pracy.
15: Tak, a poza tym jutro rano lepiej nie jechać do pracy, bo będą korki jeszcze większe, ponieważ będzie padał deszcz od jutra. Deszczu dawno nie było, więc
16: błagam, zostańcie w pracy, po prostu na tamtych wersalkach.
15: Albo w domu.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii pod Wyszkowem kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
17: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole pod Wyszkowem zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
18: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
17: Wątek internetowego wyzwania...

0: Inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
1: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
2: SK Warszawa News.
1: Minimum 500, a maksymalnie 1500 zł miesięcznie. Tyle wynosi miejskie stypendium dla studentów. Zgłaszać mogą się osoby z sukcesami w kulturze, sporcie, sztuce czy zaangażowane społecznie.
3: Na dowolny cel może to być oczywiście wsparcie talentu, ale może to być również wynajem mieszkania czy jakieś dodatkowe zajęcie.
1: A mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II. Rekrutacja potrwa do soboty. 17 października wśród nadwiślańskiej przyrody bieg na blisko 6 km. To akcja Fundacji Pociechom. Dochód trafi na terapię dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
2: Sońta. Sońta. I Koroście.
4: I Koroście.
2: Czyli SK.
4: SK.
2: Radio SK.
5: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
6: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
5: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
6: To takie burgundowe.
5: Burgundowe, moje ulubione. Sombr, my body isn't ready w Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas Pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od Ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawałem.
2: To jest stane seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Jadziu, szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest, dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy Ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radiu SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie? Nie zwolnić. I mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już nie, lepiej niech zostanie Urban.
1: Kto jest następny?
0: Właśnie.
1: Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze. Po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest to bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, ura bura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie, nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października Double Tree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Koenig, Seagate, Nice oraz Grenton.
9: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar. Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
13: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
14: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
13: Do zobaczenia!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej Ania, dokąd jedziesz?
17: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
16: Opowiadaj!
17: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
18: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
19: I po reklamie.

0: Good If w Radiu SK. Sońte Korościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłuchamy jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie w zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
6: Dźwigowa mocno nam się zatkała. Podobnie jest teraz na Żwirki i Wigury, od Racławickiej do Sasanki. Ciasno też na Wawelskiej do pomnika lotnika. S8 stoi z kolei od Lazurowej do Maremontu. No i opóźnienie złapiecie też na Targowej, to przy Dworcu Wileńskim.
7: No to teraz możemy się założyć, Agata, czy dzisiaj do północy będzie padać, czy nie będzie padać, czy dopiero później?
6: Ja obstawiam, że nie.
7: Że nie. No synoptycy też tak mówią.
6: Coś do wygrania.
7: Uśmiech. I to, że nie zmokniesz, jak nie będzie padało do północy. Chociaż te chmury takie trochę niepewne. No rzeczywiście pogoda już nam się zgodnie z zapowiedzią nieco zepsuła. Jutro będzie chłodniej, no i też w nocy rzeczywiście padać ma, jutro rano podobnie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole podwyżkowym. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy. Za olej napędowy 7 zł i 80 2 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
8: SK Sport News.
6: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płocka, Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3, 7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Dziokowicz.
8: SK Warszawa News.
6: Studenckie gry w Pałacu Kultury i Nauki trwa Student Games Festival. Do konkursu wybrano 22 tytuły, a to projekty stworzone przez studentów z całego świata.
9: W sposób odważny i bezkompromisowy.

kierowców w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek. Nazywam się Michał Hanczak. Dobry wieczór.

zawsze kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SK.pl można głosować. A ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Tim Berg już teraz.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fukaj, Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama. Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
3: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
2: Do zobaczenia! Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
5: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Eska.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot ściśle tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć zyskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
4: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
5: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
6: Autopromocja.
5: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. I raczej masy.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej Ania, dokąd jedziesz?
2: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
14: Opowiadaj!
2: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
18: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
20: I po reklamie.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezie przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nieowocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
11: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
12: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
11: Do zobaczenia!
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
17: I po reklamie.
18: Warszawa na czasie.
19: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli zastanawiacie się, gdzie możecie nieco wcześniej rozpocząć weekend, to już o godzinie 20 macie imprezowy czwartek w klubie Hula Kula. Będzie DJ, parkiet, imprezowe hity, także można się śmiało wytańczyć, czego chcieć więcej, zwłaszcza przed piątkiem. Z kolei już w sobotę na Bemowie będzie jesienne sprzątanie świata. To od godziny 9, a dla uczestników, którzy przyniosą odzież i elektrośmieci, będą sadzonki.
6: Muzyką się żyje.
16: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
0: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
9: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki.
0: piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
5: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
17: Impreska.
5: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości!
1: Hity zaczynają się w SC.
0: My zawsze w Radiu SK gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Czwartkowy wieczór. Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia SK po 23, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i BDOS-a, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie, więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Weste. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę między innymi Benson Boone, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek, jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: O,
0: czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Tu imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami. I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302. Ktoś już próbuje? A, ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie. Nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jestko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rary dasy pozwolić.
0: 100? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu 100, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż 6 w Tot.

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hej Ania, dokąd jedziesz?
10: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
9: Opowiadaj!
10: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
11: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
3: I po reklamie.
4: Warszawa na czasie.
5: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli jesień nieco Was przytłacza, to spokojnie. Już jutro macie kabaretowe pogotowie nastrojowe. To w AW Pegas przy placu Piłsudskiego 9. Start o godzinie 19. Wstęp wolny. Na pewno znajdzie się coś na poprawę humoru. Jeśli natomiast macie ochotę na wypad ze znajomymi na planszówki, to już jutro o 18.00 na Żoliborzu w Forcie Sokolnickiego rusza planszownia. Będzie masa tytułów, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
6: Muzyką się żyje.
7: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezie grałem też jej kawałek pod tytułem Ain't in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią. Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
8: Imprezka.
7: Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawy jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum, bum, bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się wesoło. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. To be Romeo i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki. Kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze, Grzesiek.
1: Dziś są moje urodziny, także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia, co z Kolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, i stację benzynową, i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: I po reklamie.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może której z was się uda do niego jakoś dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu. No bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula. Ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Leaky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się Weste, czyli program pełen nowości. Od 23 Mati Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy ze wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Węsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
9: I po reklamie.
10: Warszawa na czasie.
11: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie macie planów na nadchodzący piątkowy wieczór i macie ochotę trochę pośpiewać, to w Pałacyku Konopackiego o 18 rusza jutro konfi karaoke. Wstęp wolny, także zbierzcie ekipę najlepszych śpiewaków. A zanim karaoke, coś dla fanów gier. Jeszcze jutro w Pałacu Kultury i Nauki macie Student Games Festival. Na wydarzeniu można zobaczyć 22 gry studenckie z 10 krajów, a także spotkać ich twórców. Wstęp wolny, wystarczy się zapisać.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu Cztery pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
1: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko w jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
2: Cześć, cześć.
3: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
2: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu, bo wiem, że słucha.
3: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
2: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
3: Człowiek prokrastynacji.
2: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
3: Okay.
2: Że ja chciałbym.
3: Ale to jest presja jakaś.
2: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
3: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
2: Nie,
3: to nie ma czegoś tego.
2: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
3: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
2: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
3: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
2: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
3: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
2: Nie.
3: No nie wiem, na przykład nie bój się, na przykład Nic nie zostawię za sterem albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty. albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
2: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
3: Wow, rzadkie to jest.
2: Ale wiesz? Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
3: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie młodego?
2: Ja jestem
3: młodego?
2: Z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja właśnie. Nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
3: Tak.
2: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
3: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny i wszystko się... Jak
2: musiał.
3: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
2: Manifestacja.
3: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
2: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Okay. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
3: To prawda,
2: a teraz
3: to prawda.
2: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
3: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
3: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
3: Tak.
2: No to jest absurd.
3: No i byłeś tam no i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
2: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
3: no
2: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay, i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
3: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
2: całość
3: będzie.
2: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
3: Nic
2: tak?
3: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji i taki klimat nieco inny niż ten
2: no,
3: poprzedni.
2: Myślę, że w taką po prostu, bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
3: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
2: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
3: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
2: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
3: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
2: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
3: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
2: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo on wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
3: Okay,
2: Imperator.
3: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
2: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
0: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w Eskowej apce na smartfony.
4: SK Warszawa News.
5: Agata Kruściak, zapraszam. Student Games Festival w Warszawie, wydarzenie, które odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki, pokazuje gry stworzone przez młodych twórców. W programie znalazły się produkcje z wielu krajów o różnej tematyce. O tym, co wyróżnia studenckie gry, opowiedział Paweł Miechowski, organizator, z którym rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
6: Jesteśmy w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury. Co się tutaj dzisiaj dzieje?
7: Dzisiaj za blisko pół godziny rozpocznie się Student Games Festival, druga edycja. Jest to, z tego co się orientuję, bo jesteśmy też szaleńcami w tej inicjatywie, pierwszy zupełnie taki na świecie, znaczy to już druga edycja, ale pierwszy na świecie zupełnie międzynarodowy, światowy festiwal gier studenckich i wyłącznie studenckich, czyli kręcący się wokół tego, co tworzą zespoły studenckie, ale co ciekawe także młodsze, bo jest zespół tutaj nominowany z technikum programistycznego z województwa świętokrzyskiego, zespół 3Bit, który serdecznie pozdrawiam. Także generalnie gry tworzone nie przez komercyjne, profesjonalne zespoły, ale twórców młodych. Natomiast to, co jest niesamowite, to to, że te gry już są na po prostu niesamowitym poziomie. Tak? Ci ludzie wiedzą, jak programować, jak robić stronę wizualną, jak projektować mechaniki. To, co je moim zdaniem jeszcze odróżnia i to, co jest tak naprawdę wspaniałe od już takich, powiedzmy, rynkowych gier, to jest to młode szaleństwo twórców, czyli ludzie, którzy w sposób odważny i bezkompromisowy i czasem zabawnie szalony potrafią tworzyć, bo robią to po prostu z czystej pasji i radości i dlatego te gry są niesamowite. To jest duży taki wyróżnik, choć trzeba przyznać, że oczywiście nie jeden z tych zespołów później przechodzi na, powiedzmy, zawodostwo i wydaje gry. Zeszłoroczny zwycięzca, twórca gry Lost Report, zresztą polskiej gry, wydał tą grę komercyjnie i okazała się dużym sukcesem, no i jakby przechodzi już do zawodowego tworzenia gier. Także jest to moim zdaniem świetna odskocznia też do takiego wejścia, do tworzenia już gier jako nie tylko pasji, ale i zawodu.
6: Nominowani sami się zgłaszają i wy później wybieracie zwycięzcę?
7: Dokładnie tak. Zgłosiło się do nas w tym roku 192 gry z 32 krajów. Także nasze jury miało po prostu ręce pełne roboty, no bo ograć 192 gry, żeby je ocenić, to jest bardzo czasochłonne. To jury to była duża grupa, kilkunastu osób, więc to na szczęście łatwiej było w ten sposób ogarnąć. I jury wybrało 22 gry na festiwal z 10 krajów. Mamy grę z Chile, mamy grę ze Stanów Zjednoczonych, są gry z Holandii, Niemiec, Polski, Czech, Estonia, Litwa, Łotwa, Hiszpania. Te 10 krajów.
6: Ludzie, którzy też przychodzą po prostu tutaj na festiwal nienominowani, też są z innych krajów?
7: Tak, chociaż najwięcej oczywiście mamy studentów z Polski. To jest festiwal darmowy, tak? Bardzo nam zależy na tym, żeby to nie była impreza komercyjna, właśnie dlatego, że ten próg wejścia dla studentów, a dla nich to robimy, musi być odpowiednio niski. Więc jest to impreza darmowa, wymaga tylko rejestracji na stronie, żeby wejść. I tak, cały program, czyli mamy scenę główną, na której są wykłady o tworzeniu gier, o środowisku gier, środowisku akademickim, o wsparciu państwowym. Mamy scenę warsztatową, gdzie są bardzo precyzyjnie określone warsztaty też nie tylko samego tworzenia gier, ale tego, w jaki sposób środowisko działa. Nawet w taki sposób, jak się mentalnie przygotować. Tak? To jest o tyle istotne, to co się dzieje na scenie głównej i scenie warsztatowej, że cały program przygotowaliśmy z 12 kołami naukowymi studentów z całej Polski. Czyli zaczęliśmy od wysłania ankiety do naszych studentów z pytaniem, co potrzebujecie, co jest dla nas najważniejsze, co jest dla was najważniejsze, jakie tematy, co chcecie słyszeć, tak? I potem z tymi kołami studenckimi ułożyliśmy program, jakie tematy są najbardziej takie w zapotrzebowaniu i do tego dobieraliśmy już potem speakerów, wykładowców, no międzynarodowych też, tak? Jest Rami Ismail, legendarny twórca gier niezależnych, który z Holandii do nas przyjeżdża, jest Kuba Dworski, to jest szef zespołu Amanita czeskiego, niezależnego, też już kultowy zespół. I to, co mówię, to chciałem podkreślić, że jest to zrobione w dużej mierze też przez studentów, dla studentów, tak? Studenckie gry, program stworzony przez studentów, stworzony dla studentów i do tego jeszcze ciekawe wydarzenia naokoło, czyli mamy, jesteśmy w zasadzie nawet w tej sali, tylko jeszcze się nie zapełniła, bo otwieramy za chwilę, strefę małych targów pracy, czyli tutaj różne filmy z polskiej branży, ale też międzynarodowe, tak jak Larian Studios, będą robić konsultacje CV i możliwe rozmowy o pracy. Do tego mamy pokaz oczywiście tych 22 gier, można przyjść i grać i serdecznie zapraszam. Do tego scena główna, scena warsztatowa i jeszcze mamy wystawę czeskich gier o historii czeskich gier, która się nazywa Infinite Universes, zrobiona we współpracy z Czeskim Centrum Kultury, także pod egidą Ambasady Republiki Czeskiej, z czego jestem bardzo dumny. I robimy to w ramach Forum Polsko-Czeskiego. To jest taki kawałek naszego festiwalu, gdzie specyficznie skupiamy się na polskich i czeskich grach i na współpracy, dlatego że te dwa kraje są trochę fenomenem. To znaczy w skali świata, jakby porównując, nie wiem, wielkość polskiej gospodarki czy populacji, czy tak samo Czech do innych krajów, powstaje u nas bardzo dużo bardzo wartościowych gier. Więc my tak odstajemy od reszty świata. Jest to jakiś fenomen, no i chcemy też o tym mówić, chcemy to pokazywać. Stąd duża obecność czeskich twórców na festiwalu i też stąd wystawa Infinite Universes.
6: Bardziej przechodząc lokalnie, widziałam, że Warszawa, miasto Warszawa jest partnerem, patronem. Czy Uniwersytet Warszawski też odgrywa tutaj jakąś rolę?
7: Tak, to jest taki sposób, że może ja wymienię, że to w ogóle by nie powstało, gdyby nie wsparcie Instytutu Przemysłów Kreatywnych, gdyby nie miasto Warszawa, które jest bardzo ważnym partnerem i dzięki któremu ten festiwal może odbyć się w Pałacu Kultury i Nauki, gdyby nie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. I co do natomiast samych uczelni, nie jestem w stanie z pamięci wymienić wszystkich kół naukowych, ani skąd są, natomiast akurat nie uniwersytet, ale Politechnika Warszawska, bo na Politechnice jest bardzo prężne koło Poligon i jest naszym partnerem, więc najbardziej z uczelni warszawskich to jest zaangażowana Politechnika Warszawska, środowisko studenckie oraz środowisko z uczelni prywatnej Wistula, gdzie są organizowane takie meetupy z tworzenia gier w Unrealu, które też będą te warsztaty u nas, to prowadzone przez Stasia Miszczenkę, którego serdecznie pozdrawiam. Także wydaje mi się, że akurat te dwie uczelnie chyba tak wiodąco, ale jest też 12 kół uczelni więcej zaangażowanych. No, festiwal jest międzynarodowy, także gościmy dużo studentów czeskich, gościmy Andrzeja Sykorę, który jest szefem, jednym z szefów szkoły FAMU w Pradze, gdzie oprócz, to jest taka szkoła artystyczna, gdzie oprócz filmów jest też nauczany właśnie game design. Gościmy Alessandrę van Otterlo, która jest jednym z holenderskiego związku czy Stowarzyszenia Twórców Gier, osobą odpowiedzialną też za animowanie sceny edukacyjnej. No w sumie z całej Europy. Są edukatorzy z Litwy, Słowacji, tak, ogólnie europejsko plus spoza kontynentu też są goście.
6: Czy jutro poznamy zwycięzcę z nominowanych?
7: Tak, mamy 4 kategorie nagród. Excellence in Art, czyli najpiękniejsza gra pod względem artystycznym, czy w ogóle tak najpiękniejsza w odbiorze artystycznym. Technical Excellence, czyli najlepiej technicznie przygotowana gra, która po prostu świetnie działa. Meaningful Game, co jest dla nas o tyle ważne, że taka gra, która niesie ze sobą jakiś przekaz. Ja osobiście wierzę, że gry są bardzo wpływowym tworem kultury, dziełem kultury i potrafią naprawdę mówić w bardzo ciekawy sposób o rzeczach ważnych, więc gra, która jest dobrą grą, a jednocześnie mówi o rzeczach ważnych, ta zdobędzie nagrodę Meaningful. I najważniejsza nagroda, czyli po prostu Best Student Game Award, czyli dla najlepszej gry. A do tego jeszcze jest taka wisienka na torcie, że swoją nagrodę specjalną przyznaje Amnesty International, którą nazywa Code the Rights, czyli jakby zakoduj prawa, dla gry, która jest dobrą grą, a jednocześnie w ciekawy sposób mówi o prawach człowieka.
4: SK Warszawa.
5: Za nowy stadion Polonii Warszawa zapłaci miasto. Prace mają zacząć się już w 2020. 2027, a mowa o blisko 832 milionach złotych. Projekt ma zrealizować Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. Wykonawca ma zostać wybrany pod koniec przyszłego roku, mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta.
8: Przy Konwiktorskiej powstanie nowoczesne młodzieżowe centrum sportu, które połączy funkcje treningowe, edukacyjne, społeczne i rekreacyjne. Inwestycja będzie w całości finansowana z budżetu miasta. Ośrodek Polonia przy Konwiktorskiej czeka gruntowna metamorfoza. Powstanie tu nowoczesny, niemal 6-hektarowy kompleks sportowy, dostępny dla mieszkańców Warszawy, ale też szkół, organizacji sportowych i klubów. W ramach projektu powstaną m.in. stadion piłkarski, hala sportowa, centrum wsparcia sportu i ogólnodostępna przestrzeń miejska z placem i parkingiem podziemnym. Planujemy ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji na początku 2027 roku. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana jesienią przyszłego roku, a rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowaliśmy jeszcze w 2027 roku i to oznacza, że terminy wynikające z ważności pozwoleń na budowę są niezagrożone.
9: Błażej Ślęzak, rzecznik prasowy Polonii Warszawa. Pierwsze gdzieś tam wzmianki o tym, żeby ten nowy stadion dla Polonii powstał, to było jeszcze w 2006-2007 roku. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj składała na tym stadionie taką deklarację, że już wkrótce ten stadion powstaje. Przez lata zmieniały się te koncepcje. Finalnie w 2019 roku przedstawiono projekt architektoniczny tego stadionu. Zapowiedziano, że właśnie taki obiekt tutaj powstanie. Trwało troszkę czasu, żeby uzyskać formalnie pozwolenie na budowę, doprowadzić do wszystkich formalności i to miasto uczyniło. Natomiast ostatnio ogłoszono model budowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czekano przez ostatni rok na to, żeby prywatni partnerzy złożyli oferty na budowę tego stadionu. No i właśnie 15 września, gdy skończył się ten moment na składanie tych ofert, finalnie żaden z partnerów nie zdecydował się na złożenie tej oferty. W naszych też analizach, bo klub też nie pozostawił tego samemu sobie, klub też dokonywał analizy z ekspertami tego modelu. No i po prostu z tych analiz wyszło nam, że po prostu ten projekt jest troszeczkę niedoszacowany, jeśli chodzi o finansowanie. Nawet nie troszeczkę. Były tam duże rozbieżności i dlatego tutaj nie dziwimy się, że nikt tej oferty w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie złożył.
8: Na razie na realizację tego projektu ze środków miasta są zabezpieczone 832 miliony złotych. Ostateczny koszt przedsięwzięcia będzie znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Za przygotowanie i realizację projektu będzie odpowiadała miejska jednostka, Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. To jest spółka z doświadczeniem w prowadzeniu dużych i złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Ona odpowiadała m.in. za rozbudowę Szpitala Bielańskiego. Nowy obiekt przy Konwiktorskiej będzie miejscem dla wielu sportów. Obok piłki nożnej znajdzie się tu przestrzeń dla koszykówki, siatkówki, boksu, szermierki i sportów walki. Stadion dla 16 tysięcy widzów umożliwi organizację młodzieżowych turniejów UEFA oraz meczów reprezentacji Polski kobiet. Projekt zakłada też budowę hali widowiskowo-sportowej na 2000 miejsc i nowoczesnego zaplecza treningowego dla sportowców i młodzieży.
10: Czy aktualny stan stadionu wpływa jakoś na aspekt sportowo-kibicowski z waszej perspektywy? Czy obserwujecie na przykład, że no, może przychodzi mniej kibiców ze względu na to, że no, stadion jest w stanie jakim jest? Albo czy może jakoś zawodnicy, członkowie sztabu dają wam znać, że no, w takich warunkach ciężko jest nam osiągać taki poziom, jaki byśmy chcieli?
9: Jeżeli chodzi o stan obecnego stadionu, no to tak naprawdę otrzymujemy tutaj z dwóch stron, można powiedzieć, taki feedback negatywny, jeśli chodzi o takie odczucia, no bo z jednej strony to jest oczywiście potrzeby drużyny, potrzeby sportowe, która drużyna chciałaby już walcząc tak naprawdę teraz o awans do ekstraklasy. Przychodzą tutaj zawodnicy, którzy grali w innych klubach w Polsce, niektórzy za granicą, no i gdzieś tam porównując to, pamiętajmy, że znajdujemy się no, w stolicy Polski, no to tutaj faktycznie ta infrastruktura sportowa czy za zaplecze nie domaga z ich strony, ale drugą stroną medalu jest to też, o czym pan wspomniał, czyli ten aspekt kibicowski i takiego tak zwanego match day experience doświadczanego przez kibiców w trakcie meczu. My prowadzimy praktycznie po każdym domowym meczu takie ankiety, wysyłamy do nowych kibiców, zapytając o ich odczucia, co im się podobało na meczu, co im się nie podobało. No i tutaj otrzymujemy wiele takiego feedbacku właśnie o infrastrukturze stadionowej, o przestarzałych krzesełkach, o takim braku komfortu po prostu oglądania tego widowiska, więc na pewno ten aspekt wpływa zarówno na te czynniki sportowe, ale też i na frekwencyjne.
8: Ważnym elementem inwestycji będzie Centrum Wsparcia Sportu. To taka nowatorska w skali miasta przestrzeń, która połączy działalność sportową z działaniami wspierającymi i rozwój młodych ludzi. Dzięki współpracy miasta, szkół, organizacji i klubów sportowych powstanie miejsce sprzyjające integracji, budowaniu relacji i rozwijaniu pasji. Z infrastruktury przy Konwiktorskiej korzystać będą nie tylko zawodniczki i zawodnicy Polonii Warszawa. Obiekty zostaną udostępnione także okolicznym szkołom i mieszkańcom. Pod ogólnodostępnym placem miejskim powstanie również parking podziemny na ponad 700 miejsc. Na co dzień będzie on obsługiwał użytkowników Młodzieżowego Centrum Sportu, mieszkańców oraz osoby odwiedzające warszawską Starówkę, Bulwary Wiślane czy multimedialny Park Fontan. Projekt będzie musiał też uwzględniać kwestie bezpieczeństwa. W sytuacjach kryzysowych parking będzie mógł pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia.
5: A tym tematem zajął się Olek Ruszkowski.
11: SK Warszawa News.
12: Pałac Kultury i Nauki, najbardziej rozpoznawalny i ponadczasowy budynek Warszawy i Polski. Czy tak faktycznie jest? Jest z nami Jakub Paradowski, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Panie Jakubie, czy faktycznie najbardziej rozpoznawalny i ponadczasowy?
13: Dzień dobry wszystkim. No chyba tak, bo jak zadamy pytanie, czy ktoś wie, jak wygląda Pałac Kultury, to nie ma nigdy odpowiedzi negatywnej. To jest symbol Warszawy.
12: I jak zaczyna się jego historia?
13: Jego historia to są czasy powojenne, kiedy Warszawa podnosi się z gruzów, odbudowuje się i pewnego dnia dostajemy telefon, że przyjedzie do Warszawy Wiaczesław Mołotow z pewną propozycją. Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, naszego przyjaciela zza wschodniej granicy. No i w tej teczce jest informacja, jest dokument, który mówi, że Józef Stalin i naród radziecki zbuduje nam dar przyjaźni. Wielki budynek, który będzie symbolizował przyjaźń między narodami. To jest rok 1951, no i tak naprawdę my nie mamy wiele do gadania. Rozpoczynają się prace budowlane, przymiarkowe najpierw. Jest pewien podział prac. My, Polacy, mamy wskazać, gdzie powstanie ten wspaniały budynek, przygotować teren, podłączyć wszystkie media, wodę, prąd, żeby to można było łatwo budować, a całą resztą mają się zająć rosyjscy, radzieccy budowniczowie. I tutaj już mamy pierwszą taką informację, taki stereotyp w zasadzie w głowie, gdzie wszyscy mówią, jakbym tu skończył, powiedzieli, dobrze, radziecki budynek w Warszawie. Zburzyć, zniszczyć, zapomnieć. Ale ci rosyjscy architekci nie chcą doprowadzić do tego, żeby to był taki budynek wywołujący przeogromny konflikt i mają rozkaz wybudować coś, co jest socjalistyczne w treści, przekazuje te wszystkie ideały tamtego ustroju, ale narodowe w formie. Narodowe, czyli polskie. I tu już jest pierwsza taka dwoistość tego Pałacu Kultury. No więc architekci, żeby go zbudować, objeżdżają całą Polskę. Jadą tam, gdzie nie jest zburzone. Tam, gdzie II wojna światowa pozostawiła tą polskość przedwojenną. Więc wybierają się do Bydgoszczy, Torunia, Chełmna, Grudziądza i tam obserwują, jak budynki wyglądają. I w drugą stronę, w stronę Galicji, zaczynając od Kazimierza nad Wisłą, ale potem i Opatów, Kraków przede wszystkim, Przemyśl, Krasiczyn, Zamość, cała ta strona, gdzie te budynki jeszcze zostały. I oni te detale architektoniczne, które tam widzą, potem umieszczają w projekcie. Więc dzisiaj, obserwując Pałac Kultury, z perspektywy XXI wieku, my cały czas to widzimy i możemy porównywać. Bo przecież podobne budynki co do kubatury i kształtu powstają wcześniej w Związku Radzieckim, mamy je w Moskwie, ale jak porównamy na zdjęciu, obok siebie położymy i spojrzymy chociażby na wieżę zegarową, to ta wieża zegarowa Pałacu Kultury w ogóle nie jest podobna do tej wieży, którą mamy na przykład w tym największym budynku w Moskwie, Instytucie Łomonosowa, czyli Moskiewskim Uniwersytecie, a jest mega podobna do wieży ratuszowej ratusza w Chełmie, renesansowego, później przebudowywanego, ale to jest kopia tego. Jak spojrzymy na te wszystkie ozdóbki, które są na wieżach Pałacu Kultury, to one są żywcem wzięte z sukiennic, z zamku w Krasiczynie, stamtąd. Jak wejdziemy sobie do wnętrz, zobaczymy wnętrza Zamku Wawelskiego. No więc detale są polskie, ale duch radziecki. I tak to się wszystko zaczęło.
12: Pytanie,
6: czy teraz w obecnych czasach Pałac Kultury i Nauki to symbol radziecki, czy już symbol Warszawy, właściwie nieodłączny, bo tak jak pan powiedział, nie ma osoby, która nie wie, jak wygląda Pałac Kultury w Warszawie.
13: No, jak rozmawiam z dziećmi, to one w ogóle nie pamiętają tego, co było w czasach PRL-u i skąd on się wziął. Jest przepięknym budynkiem, bajkowym wręcz, jest pałacowym. No i jak spojrzymy jeszcze dwa fakty z historii. Po pierwsze, jak budynek jest tworzony, jak jest budowany, umiera Stalin, czyli sponsor tego całego projektu. No więc Warszawa natychmiast nadaje patrona budynkowi, czyli Józefa Stalina. Ale w 1956 roku, kiedy jest odwilż gomułkowska, Gomułka podpisuje taki dokument przekazania własności Pałacu Kultury. Już nie jest z własności państwowej, właścicielem zostaje Warszawa. No bo stoi w Warszawie, Warszawa się nim opiekuje. I w tym dokumencie ginie końcówka nazwy. Zostaje już tylko Pałac Kultury i Nauki, nie ma imienia Józefa Stalina. I w oficjalnych dokumentach od 1956 roku nie ma Józefa Stalina. Tam on jeszcze się pojawia przez krótki okres na fasadzie budynku, w nazwie samej, ale potem to już będzie zasłonięte, usunięte i też zniknie. Potem kolejnym punktem odejścia od tego rosyjskiego ducha jest rok 1992, kiedy rząd polski, kiedy Sejm przyjmuje tak zwaną uchwałę, ustawę dekomunizacyjną, która nakazuje wszystkie budynki użyteczności publicznej pozbawienia symboli poprzedniej epoki. No i Pałac Kultury traci ostatnie rzeźby, nazwy sal, które tam były, typu Feliksa Dzierżyńskiego, już nie będzie. Od 1992 roku ta rosyjskość Pałacu Kultury zostaje już tylko w naszych głowach. Jako pamiątka sam budynek nie ma już akcentów rosyjskich. Od tego czasu mija 40 lat, prawie 40 lat, zmienia się pokolenie. W tym momencie to już Pałac Kultury jest radziecki tylko z opowieści naszych dziadków. I jak pytam już nie dzieci w podstawówce, nawet dzieci w liceum, nawet studentów, no to oni coś tam pamiętają, że to z czasów PRL-u, natomiast już tej wymowy, tego socjalizmu w treści nikt nie pamięta i tego nie ma.
6: Jak wyglądała budowa Pałacu Kultury? Ile lat to trwało?
13: Ekspresowo. Żaden budynek dzisiaj nie powstaje tak szybko. Przeogromny 230-metrowy Pałac Kultury powstaje dokładnie w 3 lata. Ale to jest od wylania pierwszego fundamentu do oddania pałacu pod klucz, nie w stanie deweloperskim, tylko w stanie do działania. A niektóre pod sale, pod części, czyli Pałac Młodzieży, jeszcze 3 miesiące wcześniej. Więc te wszystkie przygotowania, które rozpoczynają się latem 1951 roku, finalizują się na wiosnę 1952, kiedy podpisujemy umowę o budowie, taką bardzo jednostronną, że naród radziecki nam wybuduje Pałac Kultury, a my będziemy wdzięczni. Jednostronnie. 1 maja rozpoczynają się te ostatnie place niwelacyjne. Polacy jeszcze kopią miejsce na fundamenty. I 22 lipca 1952 roku oficjalnie rozpoczynamy budowę Pałacu Kultury. Wtedy są przemowy, odczyty, zbiera się cała śmietanka naszych polityków, łącznie z Bierutem, łącznie z Cyrankiewiczem. Na sam koniec Cyrankiewicz wyjmuje portfel z portfela, złotówkę. Tą złotówkę wrzuca jeszcze w świeży beton, który właśnie został wylany na fundamenty, krzyczy na szczęście, wypowiada to życzenie i to działa. 3 lata trwa budowa. Pałac Kultury rośnie jak na drożdżach. Jest taka anegdota, która pokazuje tempo budowy Pałacu Kultury. Rzecz się dzieje w 1953 roku i Pałac Kultury jest sam w sobie obiektem zainteresowania ludności Warszawy i nie tylko, bo to jest coś, czego nigdy Polska nie widziała. No więc dużo osób przyjeżdża, żeby tylko zobaczyć samą budowę. No jest taki człowiek, który przyjechał, obejrzał i już do siebie wraca, wsiada w pociąg. W tym pociągu oczywiście wyjmuje kanapki, termos z herbatą i nie wytrzymuje z tych emocji, że co on to widział, więc od razu wszystkim współtowarzyszom opowiada w przedziale. No i mówię, że przyjechał, ogląda, stał pół dnia i jest zachwycony. Ta praca, tamte ci robotnicy jak mrówki, którzy biegają, brak przestojów, pełna mechanizacja, działają na 3 zmiany, jedni stawiają konstrukcję stalową, inni w tym samym czasie wypełniają cegłami, a ci na dole to już okładają kamieniem elewacyjnym. Po prostu rewelacja. A ten drugi człowiek, do którego opowiadam, mówi, o, ja też przyjechałem dokładnie po to samo do Warszawy. On kontynuuje, że no i stoi, i liczy te piętra. Ciężko to policzyć, bo to tam nie ma żadnej miarki, więc liczy i w końcu no nie poddaje się i poszedł do budowniczych zapytać, ile pięter jest wybudowanych w Pałacu Kultury. A ten drugi, ja zrobiłem to samo. I co panu powiedzieli? No, że 11, a mi, że 13. Chwila zastanowienia, a nie, to pan wieczorem był, a ja rano. Więc dwa piętra w ciągu jednego dnia, to jest anegdota, bo tak naprawdę w tym momencie, kiedy ta wieża była budowana, czyli te górne piętra, to nie dwa w ciągu dnia, ale jedno i nie rano do wieczora, tylko dzień do dnia. Mieli taką specjalną tablicę, gdzie wpisywali codziennie data, ilość pięter i to rosło jak na drożdżach. Pod koniec 53 już byliśmy na wysokości tej prawie że wieżyczki na samej górze, tam gdzie zegar jest. Więc w 54 jeszcze do końca pojawiła się iglica, czyli po dwóch latach mamy iglicę. I ostatni rok to jest tylko wykończanie Pałacu Kultury. Pod klucz, czyli robienie ścian, posadzek, żyrandoli, mebli, rzeźb. I 22 lipca 55 pałac jest oficjalnie otwarty. Wchodzą tam warszawiacy i wszyscy przyjezdni. 20 tysięcy osób zwiedza ten budynek, co wydaje się dużą liczbą, ale jak spojrzymy na ile osób potem pracuje w Pałacu Kultury, jest to około 40 tysięcy, no to ten majestat i ten ogrom Pałacu Kultury jest przeogromny. Więc 3 lata i mamy.
6: Tyle pięter, czym one są zapełnione, jak w tych pierwszych latach oni rozdawali te pomieszczenia, te sale?
13: No więc Rosjanie też o tym pomyśleli. Przede wszystkim nazwali go pałacem, a nie żadnym wysokościowcem, drapaczem chmur. No bo pałac kojarzy się z tymi czasami przedwojennymi i to było dedykowane dla królów, magnatów, arystokratów, a teraz mamy pałac dla ludzi. Każdy może wejść, jest nasz. No i ta druga część nazwy, kultury i nauki. Nie armii i partii, tylko kultury i nauki. Wszyscy są za kulturą i nauką. No więc dzisiaj cały czas jest kontynuowane. I dziś mamy 4 teatry, dramatyczne studio Lalka i 6 piętro. Mamy kino, kinoteka, która jest spadkobiercą kin, który był na samym początku, Wiedza, Przyjaźń i Młoda Gwardia. Mamy muzea. Muzeum Techniki, chyba najbardziej znane, ale z drugiej strony Muzeum Ewolucji. A na 4 piętrze od roku mamy Muzeum Neonów, które przyniosło się z Pragi. No więc te funkcje kulturalne jak najbardziej. Mamy największy dom kultury, czyli Pałac Młodzieży z basenem 10-metrowej głębokości. No ale i nauka, bo do dziś mieszczą się tutaj sale Uniwersytetu Civitas, dzisiaj prywatny, wcześniej Uniwersytet Warszawski to zajmował. Są biura Państwowej Akademii Nauk. Więc ta część naukowa i ta część kulturalna jak najbardziej. Oczywiście tam też są sale wynajmowane innym firmom, bo pałac po 89 roku działa bardzo komercyjnie i musi na siebie zarabiać, ale ta część kulturalna i naukowa cały czas jest bardzo, bardzo mocno tutaj reprezentowana.
6: I od 2007 roku jest oficjalnie zabytkiem.
13: O, jest. To jest takie pokłosie tych wszystkich pomysłów, a może by go zburzyć. No więc z jednej strony tysiące pomysłów takich pojawiało się, zburzyć, pomalować, obudować, przerobić. Oczywiście zawsze się to zderzało z pewnym sentymentem i kilka osób, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, nas, może ludzi protestowało przeciwko temu, no bo jednak symbol. Oczywiście drugim problemem było, że to pieniądze, no więc tam to jest liczone w milionach, setkach milionów złotych. Kolejnym problemem, ale jak już zburzymy, to co z tym gruzem, bo to będzie tyle samo, co mniej więcej, jak tam Niemcy zburzyli ten kwartał ulic w czasie II wojny światowej, to zrobimy kolejny kopiec Powstania Warszawskiego, bo to porównywalne pewnie by było. No więc takie pomysły były pacyfikowane. W 2005 roku Pałac Kultury obchodził swoje 50-lecie, no to była wielka feta i na fali tego już był pomysł Zachowajmy. Tam jeszcze były pomysły a propos remontu sali kongresowej i ten remont się wydarzył, czy rozpoczął się w 2014. Trzymamy kciuki, ostatnio oglądałem rolkę z naszym prezydentem, który opowiadał, prezydentem Warszawy, który opowiadał, że jeszcze niespełna 2 lata już do nas wróci ta sala. No więc, żeby ta sala była remontowana w reżimie zabytku, no to w 2007, 2 lutego Pałac Kultury zostanie wpisany do rejestru zabytków, więc jest w pewien sposób chroniony. Chociaż jak chodzimy po Pałacu Kultury, kiedy to oprowadzam grupę, no to ochroniarze mówią, tak poklepując po tych kolumnach, nie, to można dotykać. Więc nie zakładamy kapci, tylko chodzimy, dotykamy, oczywiście nic nie możemy niszczyć, zmienić, zabrać, popsuć, bo to jest jednak zabytek, ale jest to zabytek użytkowy, cały czas wykorzystywany i cały czas dostępny dla nas.
6: To odpowiadając na to pytanie z początku, czy jest to symbol radziecki, czy już symbol Warszawy?
13: Symbol to jest dobre słowo, bo symbol to jest coś, to jest nasza głowa. Jeżeli budynek Ja się upieram, że jest nasz warszawski polski. Dla osób z pokolenia jeszcze, które pamiętają te czasy powojenne, cały czas w sercu będzie, że to nam Rosjanie zbudowali, z tym, żeby on przemawiał i był takim symbolem naszej przyjaźni między narodami, tudzież wdzięczności Polaków dla Rosjan. Bo jak dajemy prezenty, to zawsze jest ta wdzięczność. Natomiast dla ludzi, którzy urodzili się do 50 lat wstecz, to jest budynek, który ma historię przekazywaną przez poprzednie pokolenia, ale dziś jest super budynkiem użytkowym, w którym dużo się dzieje. Trzymam kciuki za tą salę kongresową, żeby tam znowu koncerty wróciły, bo akustyka jest znakomita. Architektura Pałacu Kultury w ogóle jest przewspaniała. Ona nie została zrobiona przez domorosłych architektów. Ci, którzy projektowali Rosjanie, oni byli wychowani na najlepszych szkołach przedwojennych. Więc ja uwielbiam chodzić po salach i stanąć w środku i mówić do ludzi w takim miejscu, gdzieś w centrum akustycznym. Mówię szeptem, a wszyscy mnie słyszą. Coś, czego nie osiągniemy w innych nowoczesnych obiektach tutaj. Ten symbol radziecki odchodzi troszeczkę w przeszłość i za to trzymajmy kciuki, a Pałac Kultury jest jedyny, niepowtarzalny i absolutnie dla mnie do pozostania.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. I po reklamie.
3: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: Elsterska Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. I po reklamie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi, we wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOSA 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni. Sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd z Kalifornii pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. To Todd Rundgren i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam bezce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie. Czy to jest hit? Dajcie znać na eskowym messengerze. Można nagrywać głosówki, można pisać. Ja będę czytał. Radio SK. I będę grał Adela Ain't in LA.

Polsce. Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje m.in. o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 5 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo, SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

o tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justy, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne, dokładnie o północy. Wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko, będzie też Marlon Horstad m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album, przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze, ale my gramy jeden z ich świeżych utworów, Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy. Skąd się

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City, przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Dlatego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Czy tym razem będzie tak samo? Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila. Jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami i to nowymi, zupełnie nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale, ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2115 i to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
2: To powiedz mi, co gramy?
3: Gramy teraz Bambi i BDS 2115 Cyrk.
2: Radio SK. A ja przedstawię się głosem BDS-a.
0: To jest premiera w Radio SK.

0: Jesse.
1: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
2: będzie dobrze.
1: Radio SK. Core Up, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss to Calvin Harris i Dua Lipa. Ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku.
2: We got all the hits right here.
1: To jest premier.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smith & Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i BDS 2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta, Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru La Luz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? Ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać.

0: To kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w SC, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

im spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy, ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce, a przynajmniej oby, za moment.

0: Ka Warszawa.
1: I've been fighting.

Alonery Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą podobnie jak ten, i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać Eski, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek, wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą dwudziestkę, słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, do usłyszenia.